Marek z Żoliborza wciąż analizuje ten jeden zbyt entuzjastyczny uśmiech kasjerki z wtorku, co dla niego jest dowodem na totalny rozpad rzeczywistości. Więc zgodnie z tytułem, dosłownie szukamy smutku w letnie popołudnie w radiu X-Vibe. Lana Del Rey, Cedric Gervais i Summertime Sadness dla Marka od losu.

Siedzisz tam pewnie w półmroku, patrzysz w ekran, który świeci ci prosto w twarz, a ja znowu wpadam z wizytą, żebyś nie czuł się zbyt samotnie w

który zaraz wjedzie ci w krwiobieg. Bo w X-Vibe nie bawimy się w półśrodki, tylko serwujemy prawdę prosto między oczy. Więc teraz Crystal Rock oraz Anastasia Rose w Anti-Hero płyną dla ciebie prosto z X-Vibe.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

siedzisz w tym swoim fotelu, a zegar bezlitośnie odmierza czas. I wiesz, co jest w tym wszystkim najzabawniejsze? Że w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, a nikt do dzisiaj nie wie, kto to był. Bo koleś w masce po prostu wygłaszał bełkotliwe teksty o Coca-Coli i bitach, co było tak absurdalne, że ludzie myśleli, że to koniec świata. A to był tylko początek cyfrowej paranoi w X-Vibe. No klasyk totalny. Jakby ktoś ci nagle wszedł do mieszkania i zaczął recytować instrukcję obsługi tostera. Więc skoro już wiemy, że technologia to jeden wielki żart, to teraz Nowator i Lerek zaserwują ci Moja Panienka w X-Vibe.

W latach 90. ekipa filmu Poltergeist naprawdę użyła prawdziwych ludzkich szkieletów na planie, bo były tańsze od gumowych modeli z tworzywa, co czyni ten horror jeszcze bardziej pokręconym niż myślisz. W X-Vibe serwujemy ten chłodny beat, bo przecież śmierć to najlepszy rekwizyt w branży. Teraz Jessie J, Ariana Grande oraz Nicki Minaj i Bang Bang w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Witaj w kolejnej porcji ciemności, gdzie światło monitora to jedyny przyjaciel, jakiego masz w czasie audycji w X-Vibe. Czy wiesz, że w 1986 roku, kiedy świat zachwytał się nowymi technologiami, niejaki Jonathan Gay stworzył program, który stał się fundamentem internetu, jaki znamy? Choć mało kto pamięta, że pierwotnie miał on służyć do rysowania prymitywnych kształtów na komputerach marki Apple. To zabawne, jak coś, co zaczynało jako niewinna zabawa w piksele, zamieniło się w potwora, który zjadał nasze łącza i nerwy przez kolejne dekady, zanim ostatecznie wyzionał ducha w totalnym zapomnieniu. Teraz Rihanna i Drake z utworem Work w X-Vibe serwują rytm, do którego nie da się nie kiwać głową przy pracy nad czymkolwiek, co tam właśnie dusisz.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie to nigdy nie lubił swoich dzieci tak bardzo, jak mówi w towarzystwie i czuje, że to wyznanie jest jedyną prawdziwą rzeczą, jaką dziś zrobił. Skoro już jesteśmy przy byciu szczerym do bólu, lecimy z tempo od Sampagne, Bad Chief i Sierra, numerem, który idealnie odmierza czas do momentu, aż w końcu przyznasz się przed samym sobą, że masz dosyć tego biegu. W Radiu X Vibe. Sampagne, Bad Chief, Sierra. Tempo. Dla wszystkich, którzy żyją w swoim rytmie. Od faceta, który woli ciszę.

2004 roku świat zachwycił się filmem o laleczce Chucky, ale mało kto wie, że mechaniczna lalka na planie tak często się psuła, że ekipa zaczęła podejrzewać ją o prawdziwe opętanie, co w Nightmarek klimacie brzmi jak niezły żart, bo technologia lat 2000 miała duszę i ewidentnie chciała nas wykończyć. Więc teraz Iwan i Delfin z utworem Jej czarne oczy w X-Vibe.

trzecia nad ranem to idealny czas od... i przypomnieć sobie, jak w 1998 roku twórcy gry Tomb Raider wpadli na absolutnie obłędny pomysł, żeby powiększyć biust Lary Croft o 150% wskutek błędu przy projektowaniu modelu, co stało się fundamentem popkulturowego szaleństwa i najbardziej kuriozalną pomyłką w historii wirtualnej rozrywki, bo zamiast poprawić kod, zrobili z tego atut sprzedażowy, co w sumie idealnie pasuje do tego, jak świat kocha przepłacać za totalny absurd. Więc skoro już jesteśmy przy temacie bezsensownego pompowania wartości, czas na trochę dźwiękowej gotówki. Teraz Cardi B i Money w X-Vibe.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: Słuchacie Radia X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Radio X-Vibe.
1: Dora? Czy państwo mnie słyszą?

0: Pierwszy raz jestem u was. Przeżywam właściwie, można powiedzieć, przeżywam od momentu, kiedy Jurek powiedział mi o tym, że mam przed wami wystąpić i że mnie zaprasza tutaj. I muszę wam powiedzieć, że mam 43 lata, 25 lat na scenie, a nie przypominam z tego momentu, żebym była tak bardzo wzruszona. Bardzo dziękuję. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Jestem tutaj i chcę, żebyście wiedzieli, że jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Dziękuję.
1: Słuchaj, tu Wiesława z Elbląga i w końcu po tych wszystkich latach zamykam ten rozdział, więc poproszę to You Don't Know Me od Itax Jones, Ray, bo wreszcie czuję wolność w tym całym Radio X Vibe.

Wiesz, świat jest dziwnym miejscem, zwłaszcza gdy przypomnisz sobie rok 2006, kiedy to w czasie audycji w X-Vibe wspominam, jak pewien gość wpadł na pomysł, że każdy z nas potrzebuje w kieszeni urządzenia, które wibruje, gdy tylko ktoś o tobie pomyśli. Co oczywiście skończyło się totalnym fiaskiem, bo ludzie woleli po prostu do siebie dzwonić, zamiast bawić się w cyfrową telepatię dla paranoików. A to wszystko przypomina mi, że czasem lepiej nie wiedzieć, co siedzi w głowach innych, bo mogłoby cię to wykończyć szybciej niż te wszystkie dziwne pomysły z końcówki lat 90. Więc w Nightmarkę puszczam w obieg trochę niemieckiego chłodu, bo teraz Ochobani, Herbert Kronemeyer oraz Ericsson i ich

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty wciąż siedzisz przed ekranem. Więc posłuchaj tego obłędu, bo w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, będącym wygenerowanym komputerowo awatarem, co wtedy wydawało się szczytem technologii, choć prawda była smutniejsza, bo wewnątrz maski siedział żywy aktor, umorusany w lateksie i makijażu, niczym w najgorszym koszmarze kinowym. To totalny absurd, że ludzie dali się nabrać na ten cyfrowy pic, w czasach, gdy procesor miał mniej mocy niż twoja dzisiejsza lodówka. Przy tym pomyśl o tych wszystkich godzinach straconych na patrzenie w migający pic ekranu, aż oczy krwawią. W X5 teraz sztywny pal Azji i spotkanie z w radiu X5.

Pool X Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

latach 90. pewien japoński inżynier stworzył Tamagotchi. Cyfrowy byt, który zdychał z głodu, jeśli na sekundę o nim zapomniałeś, co uczyło dzieciaki traumatycznego poczucia winy zamiast odpowiedzialności. A teraz w X-Vibe serwujemy Wam ten sam niepokojący bit, więc przygotuj się na totalny odlot, bo teraz Vogel, James Stefano i Hang Up w Nightmare na fali X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: xvibe.pl.
1: xvibe. Radio takie trochę inne.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Znowu tu jesteś, choć przysiągłbym, że w tym mieście wszyscy normalni ludzie śpią już od dawna, ale ty najwyraźniej wolisz karmić się cieniem przy świetle monitora w X-Vibe. Czy wiesz, że w 1986 roku, kiedy świat zachwycał się nowinkami, pewien programista stworzył wirusa komputerowego tylko po to, i sprawdzić, czy ludzie będą go kopiować. A ten mały szkodnik, zamiast wywołać chaos, po prostu wyświetlał na ekranach nazwiska swoich twórców, co było całkiem urocze, dopóki nie zorientowano się, że to początek końca naszej cyfrowej niewinności. Trochę jak życie. Wszystko zaczyna się od niewinnego żartu, a kończy w totalnym obłędzie. Więc niech ten bit niesie cię dalej w mroku, razem z Bad Bunny i Drake w utworze Mia w X-Vibe.

Słuchaj, Żaneta z Torunia tu, masakra, właśnie próbuję ogarnąć te stosy papierów w mojej pierwszej prawdziwej robocie i mi się przypomniało, jak się męczyłam za grosze, więc puszczaj szybko Cruel Summer, Taylor Swift, bo to jedyne, co mnie ratuje w tym Radiu X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, więc włącz sobie ten marazm, bo w 1987 roku świat oszalał na punkcie filmu Maxa Headrooma, gdzie główny bohater był wygenerowaną komputerową postacią, która miała być przyszłością telewizji, a okazała się tylko kanciastym gościem w lateksowej masce, który bardziej przypominał błąd w systemie niż ikonę popkultury, co tylko udowadnia, że nasze lęki przed sztuczną inteligencją zaczęły się od faceta z niezdrowymi tikami i sztywną fryzurą. Więc w sumie dobrze, że to minęło z Winczy Sztudlan wschości, a teraz posłuchaj tego bitu, bo w X-Vibes serwujemy tylko klasyki, kombi i nasze rendezvous lecą prosto w mrok w radiu.

siedzisz tam jeszcze, więc widać, lubisz ten mroczny klimat. A skoro już tu jesteśmy, to przypomnij sobie rok 1982, kiedy to pewien film o sympatycznym przybyszu z kosmosu omal nie wysłał do grobu kilku dzieciaków, bo producenci wpadli na genialny pomysł, żeby w ramach promocji rozdawać w kinach figurki E.T., które wydawały z siebie dźwięki tak przerażające, że maluchy uciekały z płaczem, myśląc, że to jakiś demoniczny atak, a nie marketingowy majstersztyk. Co tylko dowodzi, że w tamtych latach kreatywność bywała równie toksyczna, co fryzury z trwałej ondulacji, więc nie dziw się, że po takich traumach dzisiaj wszyscy jesteśmy lekko stuknięci. A ten beat w X-Vibe tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że czas na Icona Pop oraz Charlie XCX i ich I Love It w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.
2: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Florence śpiewała o Sweet Nothing, a ty dostałeś wielkie nic. Teraz czas na Dragostea Dintei, czyli moment, w którym nawet twoi sąsiedzi zaczną płakać z zażenowania. Totalny obłęd na Radio X Vibe.

To był Left in Your Love od Loi w X-Vibe. Wiedziałeś, że Loi zaczynała od coverów na TikToku w swojej sypialni? Mamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Sean Paul. Zostań w radiu X-Vibe.

Marek z Piaseczna wysłał wiadomość do swojego nocnego wcielenia, które po trzeciej rano zawsze zamawia trzeciego kebaba, licząc na to, że tym razem czuje, że to nadchodzi. I faktycznie schudnie przez sen. Więc specjalnie dla tego optymisty w radiu X-Vibe leci The Weeknd oraz Daft Punk z utworem I Feel It Coming. Bo w sumie każdy z nas zasługuje na odrobinę nadziei. Nawet z pełnym brzuchem.

0: Radio X-Vibe. Radio pokolenia X.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.
1: Einstein, I go.

To było Break Even grupy Descript w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Dani Odonogiu był wcześniej trenerem w brytyjskim The Voice? Lecimy dalej, bo to następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Robertę Kelly. Zostań z Radiem

słuchasz Radia X Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Marek z dzielnicy Ursynów przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który znów zajął dwa miejsca parkingowe swoim starym Passatem, więc dedykujemy mu utwór Love Changes Everything zespołu Climie Fisher, bo faktycznie, jak pokazuje ten przypadek, miłość do własnego pojazdu potrafi zmienić wszystko w kwestii sąsiedzkiej uprzejmości, co wybrzmiewa teraz w Radiu XY.

chciałeś Give Me All Your Lovin', a skończyło się na Bad Habits. Cóż, każdy z nas ma swoje nałogi, nawet jeśli tym nałogiem jest słuchanie tego kanału. Radio XW.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Skoro Fancy już za tobą, czas na Celebration, czyli idealny podkład do świętowania faktu, że jeszcze nie wyrzuciłeś tego radia przez okno. Totalny obłęd. Radio X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: Dostałam właśnie wiadomość od Marka z Żoliborza, który dedykuje ten utwór swojej teściowej, bo kiedy tylko wchodzi do kuchni, ona faktycznie zaczyna tańczyć na skalę, co jest jedynym sposobem, żeby w ogóle zdążyła ugotować niedzielny obiad. Więc The Rockefeller Skank Fatboy Slima idealnie oddaje ten rytm walki o pieragi w radiu X-Vibe dla teściowej od Marka.
1: Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To było Everything I Own Boya George'a w X-Vibe. Wiedziałeś, że George, zanim został gwiazdą, pracował jako garderobiany w klubie? Czas na następne hito dla pokolenia X, czyli Griffin i Bipolar Sunshine. Zostań z radiem X-Vibe.

Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości. You get 2 minutes?

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

To był Wunder, czyli iLiva i Apache 207 w X-Vibe. Wiedziałeś, że Apache, zanim zaczął rapować, grał zawodowo w piłkę nożną? Czas na następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjadą Juvenile, Lil Wayne i Money Fresh. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Marek z trzeciego piętra przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który wciąż stawia swoją furę na dwóch miejscach. Więc I Love You So Bad dedykuje mu jako szczery apel o naukę parkowania, żebyśmy wreszcie zaczęli darzyć się sympatią w radiu X-Vibe przy kawałku Lany pod tytułem ILY SB. Bo to klasyk od Marka dla mistrza kierownicy.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Co ty wiesz o zabijaniu?
1: Ale chyba ciszy. My w X-Vibe wiemy wszystko. Robimy to najlepszą muzyką. Bez litości.
2: To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni.

Marek z Bemowa przesyła wiadomość do tych wszystkich rzekomych kurierów, którzy codziennie o 4 rano informują go o nieodebranej paczce, mimo że chłop od tygodnia nie wychodził z domu, więc dedykuje im Freakazoid zespołu Midnight Star, bo ten dziwak z utworu wreszcie pasuje do poziomu ich absurdalnych bajek w radiu X-Vibe dla tych natrętów od Marka.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Skoro we are who we are, to czemu wciąż wplątujesz się w Spider's Web? Przestań udawać głęboką metaforę i po prostu słuchaj dalej, bo to nie terapia, tylko Radio X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Szukałeś Find Your Love i co, znalazłeś? Jeśli to uczucie przypomina American Love, to gratuluję. Właśnie wpadłeś w pułapkę własnych oczekiwań. Idę po kawę, a ty zostań w tym Radiu X Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

O Jezu, siedzę w tym Tumidaju, patrzę w ścianę i czuję, że zaraz oszaleję, więc Wanda potrzebuje czegoś na przełamanie rutyny. Może puścicie Laurę od Scissor Sisters, bo to jedyne, co mnie dzisiaj uratuje w tym Radio X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

co był duel zespołu Propaganda w X-Vibe. A wiedziałeś, że wokalistka tego składu, Claudia Brücken, zanim zaczęła śpiewać, pracowała w sklepie z ubraniami? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje ci zaraz Robbie Williams. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Nowa godzina w radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

Stiletto, stopy bolą tak bardzo, że jedyne co ci zostaje to These Memories o czasach, gdy jeszcze umiałeś chodzić w normalnych butach. Życie boli, co nie?

to znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

To był Paradise od Meduza i Dermota Kennedy'ego. Fix Vibe. Wiedziałeś, że Meduza to tak naprawdę trzech włoskich producentów, którzy ukrywają się za jednym pseudonimem? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Train. Zostanie w radiu X Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który wciąż nie może przeboleć tego srebrnego kombi, co zajechało mu drogę pod marketem 3 miesiące temu. Więc w radiu X-Vibe dla tamtego mistrza kierownicy leci Fire Burning Shana Kingstona. Bo jak wiadomo, ten płomień wściekłości w Marku wciąż nie chce zgasnąć. Podobnie jak wspomnienie tamtego wymuszenia.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: Yeah.

Ariana Grande i Iggy Azalea w Problem, czyli X-Vibe. Wiedziałeś, że Ariana, zanim została gwiazdą, miała alergię na koty i banany? No cóż, życie bywa trudne. A teraz czas na następne hity dla pokolenia X, bo zaraz wjedzie Al Corley. Zostań z radiem X-Vibe.

Słuchaj, Kevin ze Słupska z tej strony. Siedzę nad tymi papierami i kompletnie nie mogę się skupić. Puść mi może to, Me and You od Cassie, żeby jakoś przetrwać na tym Radio X Vibe.

Gift Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

zrobiłeś one step w stronę dorosłości, żeby teraz utonąć w Iris i płakać nad swoim losem. Nie martw się, nikt nie patrzy, jak się rozsypujesz. Radio X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: To dopiero początek godziny. Współczujemy twoim sąsiadom. Gramy.
1: While we're living in

0: Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.
1: No dobrze, to co, Michał?

Miss Jackson przepraszała za wszystko, a teraz ty masz udawać, że chcesz tańczyć? Daj spokój, oszczędź kolana i po prostu włącz Let's Dance Tonight. Radio X5.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Słuchaj, Tomek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo w końcu po miesiącu podchodów musi się dowiedzieć, czy ona nie chce z nim kawy tylko dlatego, że on wciąż nosi te wyblakłe dresy z komunii. To przecież hymn każdego faceta, który zmaga się z modowym ostracyzmem, więc leci to dla niej od Tomka. A teraz w radiu X-Vibe Musti, Emma Lanford, Is It 'Cause I'm Cool, dla sąsiadki od Tomka. Niech w końcu przejrzy na oczy i doceni ten styl.

To było You Know I'm No Good, Amy Winehouse w radiu X-Vibe. Wiedziałeś, że Amy miała ponad 20 tatuaży, w tym dziewczynę stylu pin-up na ramieniu? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Fallout Boy. Zostań z radiem X-Vibe.

skoro jesteś bad at love, to nie dziw się, że niebo zwariowało i zsyła ci It's Raining Men zamiast sensownej randki. Wybacz takie życie w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To było Head, Shoulders, Knees and Toes od Offenbach i Quarterhead w X-Vibe. Czy wiesz, że Norma Jean Martin, zanim trafiła na scenę, dorabiała jako opiekunka do dzieci w Londynie? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjadą LMFAO, Lauren Bennett i Goon Rock. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Alan z tej strony, ze Wzdowa. Kończy dzisiaj robotę w tej dziurze, więc puszczajcie mi koniecznie Attention od Charlie Puth, bo tylko to mnie trzyma w pionie w tym całym radiu X-Vibe.

0: Mixed Vibe.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Radio X Vibe. Gdyby nostalgia miała dźwięk, brzmiałaby jak nasze intro.
1: A kiedy przyjdzie, także po mnie.

Dziękujemy Państwu. Proszę Państwa, Adam Lewandowski, Przemek Śledziucha, Jola Majkrzak, Mariusz Jagoda, Piotrek Woźniak i ja, Tadeusz Woźniak. Dziękuję Wam serdecznie. xvibe.pl

Krzysiek z Radomia wysłał do szefa wiadomość o kończeniu raportu, ale autokorekta zmieniła raport na romans, co sprawiło, że przez całe spotkanie zapadała głucha cisza, a ten kawałek o przesiadywaniu w knajpie idealnie oddaje waszą wspólną niezręczność przy kawie. Więc leci Tom's Diner od DNA i Suzanne Vega w radiu X-Vibe. Dedykacja od Krzyśka dla szefa.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

To był Młaki w wykonaniu Zerb i Sofii Inzał w X-Vibe. Wiedziałeś, że Sofia nagrała swój wokal do tego hitu w domowej szafie? Teraz czas na następne hitu dla pokolenia X, a wkrótce wpadnie Nelly Furtado. Zostań z radiem X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Ludzie krzyczą je, a potem Szania zjeżdża cię za brak samochodu i rakiet w garażu. Typowe. Nie dogodzisz im nawet jak masz hit na liście. Radio X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Skoro Wildest Dreams przestało być twoją fantazją, czas na Happy People. Marki Mark w dresie to chyba jedyny sposób, żebyś w końcu przestał płakać. Radio

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Jezu, Renata, zjęczy dołu tutaj. Ledwo wyprzedziłam ciężarówkę, więc puszczajcie szybko. No to Forever Life and Die od Orchestral Maneuvers in the Dark, bo mi się wakacyjna trasa w głowie zapętliła, a bez tego w Radio X Vibe to ja nawet nie ruszam z miejsca.

To był Damn Damn Girls zespołu Tok Tok na X-Vibe. Wiedziałeś, że Mark Hollis był tak niechętny sławie, że po rozwiązaniu grupy praktycznie zniknął z życia publicznego? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Shab. Zostań z radiem X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Panam i ich wieczne wyznania to klasyk, który wciąż brzmi, jakby Kora chciała sprawdzić naszą cierpliwość do granic możliwości. W 1986 roku pewien Japończyk zainwestował tysiące dolarów w stworzenie pierwszego komercyjnego samplera, co zmieniło muzykę na zawsze. Choć patrząc na dzisiejsze produkcje, chyba nie do końca wiemy, co z tym dobrodziejstwem zrobić. Zostawmy te sentymenty w spokoju, bo nawet najbardziej przejmujące wyznanie miłosne potrzebuje teraz trochę nowoczesnego chłodu, żeby nie spłonąć w tym wieczornym półmroku. Przeskakujemy z polskiej klasyki w stronę czegoś, co sprawi, że zapomnisz o reszcie świata, przynajmniej na najbliższe kilka minut w Radiu X-Vibe. Teraz Saxena i What It Is w Radiu X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Słuchaj, Bożena Spacanowa tutaj. Muszę wyjść z domu na już, więc puszczaj mi szybko Crazy in Love i Jay-Z od Beyoncé. Jay-Z, bo bez tego nie ruszę. A w Radio X Vibe przynajmniej mnie zwa-

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To było LF System i Afraid to Feel. Utwór tak energetyczny, że mógłby zasilić małe miasteczko, gdyby tylko świat nie był tak dziwnie skonstruowany. W 1999 roku ludzie wierzyli, że komputery padną przez błąd dwóch zer, a tymczasem Destiny Child po prostu miały konkretne wymagania wobec portfeli swoich chłopaków, co brzmi zdecydowanie bardziej sensownie niż koniec cywilizacji. Skoro rachunki same się nie opłacą, czas na Destiny Child i Bills, Bills, Bills w X-Vibe.

To był Capsize od Friendship i Emily Warren w X-Vibe. Czy wiesz, że Emily Warren napisała hity dla Dua Lipy, zanim sama zaczęła śpiewać? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjadą The Black Eyed Peas. Zostań w radiu X-Vibe.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Dżem i Lis do M to ten rodzaj emocjonalnego ciężaru, który sprawia, że nawet kawa w kubku stygnie szybciej niż zwykle. A przecież w 1994 roku świat dowiedział się, że posiadanie telefonu komórkowego ważącego pół kilograma to szczyt luksusu, więc może faktycznie nie ma co tak rozpamiętywać przeszłości w nieskończoność. Skoro wtedy nikt nie potrzebował internetu do szczęścia, to dzisiaj spokojnie przeżyjesz bez nadmiernego analizowania tekstów, bo czas na zmianę klimatu, solskiego bluesa na coś, co przynajmniej nie zmusza do wyciągania chustaczek. Lepiej sprawdzić, jak z tym wszystkim radzą sobie współcześni mistrzowie pewności siebie, dlatego teraz Lil Baby oraz Drake i ich Yes Indeed w Radiu X Vibe.
1: Yeah. Weezy,

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Słuchaj, Waldemar ze Starych Juch. Znowu utknąłem nad tymi egzaminami. Totalny obłęd. Więc puść mi w końcu Somebody's Watching Me, single version od Rockwell, bo to jedyne, co trzyma mnie przy życiu w Radio X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Rita Ora i to jej desperackie szukanie miłości to temat na osobny serial, ale przynajmniej masz teraz chwilę, żeby przemyśleć własne życiowe wybory. W 1983 roku świat oszalał na punkcie Walkmana, który zmienił nasze uszy w prywatne strefy wykluczenia, a ludzie zaczęli udawać, że nie słyszą pytań o wyniesienie śmieci. Skoro już wchodzimy w ten klimat, pora na dawkę czystej energii, która sprawi, że zapomnisz o wszelkich troskach. Teraz Casey and the Sunshine Band i ich Give It Up w X-Vibe.

Чому був «Ain't it fun» от Paramore в X-Vibe? Czy wiesz, że Hayley Williams odmówiła kiedyś występu w reklamie, bo nie chciała być kojarzona z produktami, których sama nie używa? To właśnie następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie duet Charles and Eddie. Zostań z radiem X-Vibe.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: trzym.
1: Poparzeni kawą trzy właśnie przypomnieli, że niby wszystko się miało, a w głowie został tylko ten specyficzny polski marazm. Skoro jesteśmy przy wspomnieniach, to w roku 2005 pewien inżynier przypadkiem odkrył, że nagrania z odkurzacza brzmią lepiej niż połowa współczesnej elektroniki, co w sumie wyjaśnia dzisiejszy stan muzycznej sceny. Ta odrobina technicznego chaosu idealnie wprowadza nas w senny nocny klimat, w którym ciężko odróżnić rzeczywistość od dobrego snu. Zostawiamy więc te lokalne dramaty za drzwiami, bo czas na coś zupełnie innej bajki, gdzie zamiast kawy wjeżdża chłodny powiew zza oceanu. Teraz Miguel oraz Travis Scott i Skywalker w radiu X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten kawałek szefowi kuchni, bo po prostu nie może znieść, jak facet bez przerwy sypie tyle pieprzu do zupy, że aż wszyscy w okolicy kichają i gryzą kurz z podłogi. To totalny klasyk o walce z kuchennym pyłem, więc niech mu tam w garach nie przesadza. A teraz w Radiu X-Vibe Queen, Another One Bites the Dust. Dla szefa kuchni od Marka.

0: Kylie znowu czaruje, choć ten numer w głowie siedzi jak natrętny sąsiad z wiertarką. A skoro już o irytacji mowa, to w roku 1999 świat oszalał na punkcie pewnej gry, w której trzeba było karmić cyfrowe stworzenie, żeby nie zdechło z głodu, co było chyba najbardziej stresującym zajęciem tamtej dekady. Dzisiaj zamiast wirtualnych zwierząt mamy Bloodhound Gang, którzy w swoim najbardziej bezczelnym kawałku udowadniają, że ewolucja bywa mocno przereklamowana. Więc czas na odrobinę zwierzęcego instynktu w X-Vibe.
1: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

To było Good Life od One Republic Fix Vibe. Wiesz, że Ryan Tedder napisał hit dla Beyoncé w zaledwie 10 minut? Następne hity dla pokolenia X, a teraz leci Madonna. Zostań z radiem X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Kazik i Kult w utworze Po co wolność? To zawsze solidna lekcja historii. Choć przyznajmy szczerze, że po latach te pytania brzmią tak samo niewygodnie. Skoro już jesteśmy przy dziwnych zjawiskach, warto pamiętać, że w 1998 roku świat oszalał na punkcie wirtualnego zwierzaka z Japonii, który wymagał więcej uwagi niż nie jeden domownik. Skoro Tamagotchi nauczyło nas, że dbanie o cyfrowe byty bywa męczące, czas na coś, co pozwoli Ci zwyczajnie odlecieć w stronę lepszych klimatów. Zostawiamy polską nostalgię i wchodzimy w zupełnie inne rejestry luksusu oraz pewności siebie. Bo przecież każdy z nas zasługuje na mały powrót do rzeczywistości w wielkim stylu. Teraz Gucci Mane, Bruno Mars oraz Kodak Black i Wake Up in the Sky w Radiu X-Vibe.
1: Fly, fly, fly, huh? Fly.

słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo od kiedy ten zjadł całe opakowanie cukierków naraz, nie może przestać się lepić do każdej napotkanej szafy, co jest przecież esencją tego utworu. Totalny obłęd, ale trzymaj się mocno, bo słodycze potrafią zmienić życie w jeden wielki, klejący się dramat. A teraz w Radiu X-Vibe Mandy Moore, Candy, dla szwagra od Marka.

Ten niemiecki optymizm u Sofii jest niemal zaraźliwy, choć przyznasz, że po trzecim przesłuchaniu zaczyna lekko drażnić, jak sąsiad z wiertarką o poranku. W 1998 roku świat oszalał na punkcie pewnej reklamy, w której nikt nie rozumiał, o co chodzi, ale wszyscy chcieli mieć te same trampki. Dzisiaj elegancja to pojęcie mocno umowne, zwłaszcza gdy patrzę na twoje wyjściowe dresy. Więc czas na odrobinę klasy w X-Vibe. Teraz Srendar i She's a Lady płyną w eterze.

0: wieczory mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

słyszałeś Wild Ones od Floridy i Steve X Vibe? Wiedziałeś, że Sia w młodości śpiewała w zespole jazzowym? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Gigi D'Agostino. Zostań z radiem X Vibe.

kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki. Gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj. And it goes a little something like this.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Robert Czojnacki w Niecierpliwych brzmi tak, jakby chciał nas przekonać, że życie to wieczny pośpiech. Chociaż w 1994 roku świat był znacznie mniej skomplikowany, bo telefony służyły wyłącznie do dzwonienia, a nie do sprawdzania, czy ktokolwiek o nas pamięta. Czasem mam wrażenie, że wpadliśmy w pętlę, w której próbujemy gonić własne cienie, zamiast po prostu posłuchać czegoś, co ma w sobie odrobinę mroku, zamiast radiowego optymizmu. Skoro już jesteśmy w tym nastroju, pora nieco przyciemnić światła i sprawdzić, co słychać po drugiej stronie lustra. Bo w Radiu X-Vibe nie boimy się demonów, jeśli tylko pasują do wieczornego klimatu. Więc teraz Imagine Dragons i Demons w Radiu X-Vibe.

X-Vibe. Radio dla tych, co wolą kiełbasę niż tofu.

dostaliśmy wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej teściowej, bo wreszcie zrozumiała, że w tym domu nie ma żadnego limitu na liczbę kotów, które może przemycić do piwnicy. To totalny klasyk o walce z ograniczeniami metrażu, więc niech te dźwięki niosą się prosto do jej kuwety. A teraz w Radiu X Vibe. Too unlimited. No limit. Dla teściowej od Marka.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Nico Santos przekonuje nas, że bycie człowiekiem to wyzwanie, choć patrząc na trendy z 1998 roku, kiedy to świat oszalał na punkcie wirtualnych zwierzaków wymagających karmienia o każdej porze dnia, mam wrażenie, że definicja człowieczeństwa uległa wtedy lekkiej awarii. Skoro już ustaliliśmy, że przetrwanie w cyfrowej dżungli to niezła szkoła życia, czas sprawdzić, kto w tym towarzystwie radzi sobie najlepiej. Więc teraz Drake i jego Best I Ever Had w X-Vibe. You know, a lot of girls be thinking my songs are about

to był Die For You, The Weeknd, The Weeknd. Wiesz, że gość przed karierą był bezdomnym, który sypiał na kanapach u znajomych? Takie są właśnie następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjedzie Lionel Richie. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

znowu tu jesteś i najwyraźniej nie masz lepszych planów niż karmienie uszu tym dźwiękowym niepokojem, który sączy się z głośników w X-Vibe. Skoro już musimy razem przetrwać te ciemności, przypomnij sobie rok 1993, kiedy to firma Mattel wypuściła lalkę gadającą Barbie, która w swojej najbardziej mrocznej wersji potrafiła wypluć z siebie zdanie o zabijaniu w czasie zabawy, co oczywiście uznano za błąd techniczny, a nie za dziecięcą przepowiednię ostatecznej zagłady. Ktoś w fabryce musiał mieć specyficzne poczucie humoru, projektując zabawkę, która brzmi jak znudzony seryjny morderca, ale w sumie nic nie dziwi w świecie, gdzie plastik rządzi umysłami. Ten dziwaczny bit codzienności bywa gęstszy niż mgła, więc niech Ellie Goulding rozświetli ten mrok swoim numerem Lights w X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Słuchaj, Żaneta z Torunia, tu masakra, właśnie próbuję ogarnąć te stosy papierów w mojej pierwszej prawdziwej robocie. I mi się przypomniało, jak się męczyłam za grosze, więc puszczaj szybko Cruel Summer, Taylor Swift, bo to jedyne, co mnie ratuje w tym Radiu X-Files.

Siedzisz w ciemności i myślisz, że jesteś bezpieczny, ale przypomnij sobie rok 1984, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu Kremliny, a ludzie zaczęli masowo kupować te słodkie futrzaki, nie rozumiejąc, że to w zasadzie biologiczna broń masowego rażenia. Film wywołał taką panikę wśród rodziców, że musieli wymyślić nową kategorię wiekową, żeby dzieciaki nie dostawały traumy w kinie, bo umówmy się, składanie uroczego stwora do mikrofalówki to nie jest bajka Disneya. Dzisiaj to brzmi jak niezły żart, ale wtedy to był totalny obłęd, który przypomina mi, że zawsze warto pilnować, co wpuszczasz do swojego życia po północy. Zostawiam cię z tym niepokojem. W X-Vibe teraz Wilki i Baśka.

1982 roku ekipa filmu Poltergeist użyła na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze od plastikowych podróbek. Taki Nightmarek w czasie audycji w X-Vibe przypomina, że hollywoodzka magia to zazwyczaj tani cmentarny recykling. Skoro kości już przestały grzechotać, czas na bezpieczniejszy bit. Więc teraz Zed i Alessia Cara z utworem Stay w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: Bubble, bubble, toil.

Znowu tu jesteś, choć przysiągłbym, że w zeszłym tygodniu widziałem Cię w tym samym stanie kompletnego znużenia rzeczywistością. Więc wbijaj wygodnie, bo w czasie audycji znowu odklejamy się od tego nudnego świata. Czy wiesz, że w 1986 roku, podczas kręcenia Poltergeista, ekipa użyła prawdziwych szkieletów, bo były tańsze niż gumowe modele, co jest czystym szczytem filmowej oszczędności i lekkiego braku szacunku do zmarłych? Wyobraż sobie ten plan zdjęciowy, gdzie aktorzy biegają przerażeni, nie wiedząc, że grają obok ludzi, którzy dawno temu powinni mieć spokój. Ale taki właśnie bywał urok kina, zanim wszystko załatwiło za nas komputerowe wygładzanie. Teraz Shawn Mendes i If I Can't Have You w klimacie X-Vibe.

wiesz, że w 1996 roku twórcy filmu Fargo wmówili wszystkim, że to autentyczna historia, a świat łyknął to jak młody pelikan. Ludzie do dzisiaj szukają w śniegu walizki z forsą, co jest czystym obłędem w rytm nightmarek, bo w X-Vibe prawda jest bardziej gorzka niż kawa. Więc teraz Doja Cat oraz Sza i ich Kiss Me More w radiu X-Vibe.

Dobra, słuchaj, w 1996 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć Tamagotchi, czyli cyfrowego zwierzaka, który zamiast przynosić radość, zamieniał życie dzieciaków w niekończący się maraton stresu, bo jeśli zapomniałeś go nakarmić, to po prostu umierał w pikselowym cierpieniu, zostawiając po sobie ducha z nagrobkiem, co w sumie było dość makabreskowym wstępem do dorosłości, gdzie też ciągle musisz coś karmić, żeby nie zdechło. Więc w X-Vibe serwujemy ten absurdalny bit, który wwierca się w mózg tak samo mocno jak konieczność sprzątania wirtualnych odchodów w środku lekcji matematyki. A skoro już jesteśmy przy byciu na skraju załamania nerwowego, to leci mandaryna i Here I Go Again w X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Marek z Radomia pisze, że zamiast realizować swoje młode lata, po prostu przeleżał je na kanapie, czekając, aż życie samo się wydarzy. Co, przyznajmy, jest całkiem dosłownym marnotrawstwem czasu. Puszczam to w Radiu X-Vibe, leci Lone Tuskers Wasting My Young Years. Dla Marka i od Marka, żebyście przynajmniej wy nie utknęli w tym bezruchu.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.